na wali benso wina amena angasutse zukushitikadi dziko lino zambiri zavuta 20 to 8 ndiyo